0: Wadin Gaidin Tabani
1: Ni
0: Wadin Gaidin Farhani
1: Ni
0: Wadin Gaidin Ni Alni.